będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

akordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dość już tego czekania, wreszcie jest piątek. Dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada. Ha, proszę pana.
0: I sąsiadki też.
1: Też.
0: Jeżeli kiedyś wybuduje się między nami ścianę, to tylko dlatego, żebyśmy mogli być sąsiadami. Asia Mełu, Zirek Jakówek.
1: Dzień dobry.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów z za małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papierosy.
0: Nie no, brawo! No, duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: hity na maksa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie. RMF Max.
2: Czas na krótkie newsy we Fleszu. RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Uwaga na wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. W lasach podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie obowiązuje drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o szczególną ostrożność i przypominają o zakazie używania otwartego ognia.
3: Z ostatnich pomiarów Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w lasach na Pomorzu Zachodnim jest bardzo sucho. Dlatego obowiązuje tam drugi, a miejscami nawet trzeci stopień zagrożenia pożarowego. To oznacza, że wystarczy tam nawet drobna iskra, by pojawił się szalejący ogień. Leśnicy proszą więc o ostrożność i by nie używać w lasach otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Apelują także o zachowanie bezpieczeństwa i alarmowanie służb, gdy tylko zauważymy lub poczujemy dym. W gotowości cały czas są zarówno pojazdy, jak i samoloty patrolowo-gaśnicze.
2: Ustalił Dawid Siwek.
4: To jest RMF Max Szczecin.
2: Zespół pieśni i tańca Pomorza Zachodniego PUM pokazuje dzieciakom kulturę ludową.
5: Dzieje się tam bardzo dużo, więc do tej pory odbiór był bardzo pozytywny, co troszeczkę nawet mnie zaskoczyło, bo teraz dzieci są wycofane i tak niekoniecznie chcą podejmować jakieś interakcje. Ale już te pierwsze warsztaty pokazały, że przy grupie kilkudziesięciu dzieci na sali 80% podejmuje tą aktywność, chce się z nami bawić, wręcz przepycha się, kto z kim będzie tutaj stawał do pary, do tańczenia. Myślałam, że będą chcieli tańczyć tylko i wyłącznie ze sobą, ale nie, okazuje się, że jest walka.
2: 5 placówek bierze udział w pierwszej odsłonie nowego projektu edukacyjnego. Jak poinformowała dr Anna Knyszyńska, kierowniczka ZPIT PUM, pierwsze zajęcia już się odbyły, kolejne zaplanowano na czerwiec, jeszcze przed wakacjami. Szczecińscy policjanci przypominają, osoba jadąca na hulajnodze elektrycznej jest traktowana przez prawo jak kierowca.
6: Jeżeli chodzi o poważne zdarzenia drogowe z udziałem hulajnóg elektrycznych czy też rowerzystów, oczywiście rejestrujemy również wypadki drogowe, ale też kolizje, a naszym celem policji jest wizja zero, czyli zero wypadków drogowych. Jeżeli uda nam się to osiągnąć, będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie. Na ten moment bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby ograniczyć liczbę wszelkich zdarzeń drogowych.
2: Mówił Paweł Pankał ze szczecińskiej policji. Codziennie prowadzone są kontrole trzeźwości użytkowników hulajnóg. W ostatnich dniach policja zatrzymała ponad 20 nietrzeźwych kierujących hulajnogami. Woda w Szczecinie nie będzie droższa, informuje Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego ZWIK-u.
7: Obowiązki, które zostały nałożone na wodociągi, zostaną realizowane, ale to wprost będzie przełożone na mieszkańców i te obawy, że rachunki mogą wzrosnąć, są uzasadnione.
8: W Szczecinie również? My też musimy się spodziewać, że to podniesie nam po prostu stawki za wodę?
7: W Szczecinie i w dużych miastach nie.
2: Zostańcie z RMF Max. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Dziękujemy ci za Alexa Warrena, bo dzięki tobie pobudki o 6:09, a właściwie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować
0: tak.
1: RMF Max.
0: Oczywiście możemy przy was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się, dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na tak, Irek Jakubek. Siemano, rano. Dobre wiadomości, słuchajcie, dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: O, turniej Polanda Garrosa. No wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymn, no język się przynajmniej zgadza.

0: Beautiful, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek. Aha. I co z tego, że jest 19 po 6? No co?
1: Oj, jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy, choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O!
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach, w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to tak. Ej, Aśka, 20...
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no właśnie, tak!
1: 20 minut po godzinie 7.
0: 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i...
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Single Ladies. Ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max. 28 minut przed godziną 7.
1: Prawda. Lubimy też ceny ceny na pylonach dzisiaj na stacjach.
0: Czym?
1: Pylon to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: jak
0: wierzę.
1: Jak nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji. Benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37. Równie przyjemne.
0: Wow. I do 15 czerwca taka sytuacja.
1: Max.
0: Na py?
1: Lona.
0: Lona. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Damska reprezentacja, Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
1: I moje ulubione 4 wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
0: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po 3-pokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co ci chodzi w salach przed momentem 11 minut i godzina... Nie, przepraszam, tak nie można.
1: Absolutnie.
0: 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropka.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz.
1: Trzeba.

0: Tam się dziewczyny łezka wokół zakręciła przy tym numerze, to spokojnie nie tylko wam. Też się wzruszyłam.
1: To była Katy Perry w RMF Fakt, 5 minut i godzina 7. Słuchasz Maxa, jesteś na bieżąco. Co z pożarem na Mazowszu? Wszystkie cenne wiadomości za parę chwilę. Kierowcom od razu przypominamy, Krajowa 50 w sprawie tego wydarzenia właśnie teraz wyłączona z ruchu. Na szczęście nie na całym odcinku, gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
2: Reklama.
3: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
17: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: I po reklamie.

0: 8 i 4 FM.
1: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
1: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni, na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elise Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za Stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście, do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach, no i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra, bardzo przyjemne wartości. Natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz, tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas o 300, prawie 4 po 7.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po 7 to jest RMF Max. Witamy was z radością. Asia Meus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: To akurat super, super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No. Skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Może, nie, może. 300 na wszystkie wasze zakupowe przyjemności.

0: Skoro tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello, hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na Maxa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: Jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę. Opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów
2: fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Funkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. I po reklamie.

0: firana, baran pomocny, gburek, monitoring,
1: degustator półysy albo sexy, i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach i niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w sąsiadki. Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: Niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki z Zapłotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są z Zapłotkowa. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy
2: Asia.
0: Asia, Irek.
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma na koncie.
1: Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: Całowania, a ja ze zdrady, bo tak, tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
1: Asia. Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek.
2: Na pewno.
0: 200 na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8. I hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach, bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big Ray.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: No. Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że nasze... Chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Kesha.

0: 4 minuty i godzina 8. O pełny informacyjny flash będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash Sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków, dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
2: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
1: Mówił Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest w pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
1: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4, 6-0.
4: Pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Wieczyste i Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. Fan nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
5: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
7: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: Mamy tutaj bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it. Jajko na Pop w RMF Max.
1: Tak, ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel Asia Meusz.
0: Jeszcze ja, to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8. Rewolucja dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magdalinet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: A to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak coś sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Ale internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada, zanim się samochód sąsiadowi zepsuł. Nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego messengera teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz...
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Spokojnie, jeśli słuchasz w samochodzie, to było w głośniku, a nie w twoim aucie. Luz!

0: Hity na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. W lasach, jest dużo jagód.
0: No niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i coś samemu zrobić.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Cherry Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
8: Miej fan.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy wam życie, jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470 za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.cherry.grupabemo.pl.
6: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka...
7: To wybrałabym prezent z Media Expert.
6: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
7: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
6: I wiele innych zabawek w super cenach.
8: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Ci do Media Markt.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Dziewiąta na zegarach, to są poranne newsy. We Fleszu, RMF Max, Szczecin, Monika Kołutowska. Wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim, a w akcji wciąż bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
5: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
6: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
5: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
4: Tyle Michał Radkowski.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: To był wyjątkowy tydzień dla wszystkich, którzy trzymają kciuki za małego Adasia Ornika, zmagającego się z dystrofią, która prowadzi do zaniku mięśni. Terapia genowa, którą powinien przyjąć chłopiec, kosztuje 15 milionów złotych. W ponad dwa lata na charytatywnej zbiórce zebrano ponad 11,5 miliona złotych.
7: Od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy o akcji, to do trzeciej nie spaliśmy, potem szybko się trochę wyspaliśmy, pojechaliśmy już do Gdańska, już o telefonów 150 chyba odbieranych było i zbieranie myśli i filmiki gdzieś tu wysyłaliśmy różne, tu się nagrywaliśmy, tutaj jakieś wywiady, dużo ludzi do nas się chciało dodzwonić, pogratulować, dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego.
4: Ale w miniony weekend influencer Łatwogang zebrał brakujące 3,5 miliona, dodała mama Adasia Alicja Ornik. Wczoraj 21 stopni, dziś do 27. Wysokie temperatury w Szczecinie i okolicach nie sprzyjają przyrodzie. Drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje obecnie w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
8: Z ostatnich pomiarów Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w lasach na Pomorzu Zachodnim jest bardzo sucho. Dlatego obowiązuje tam drugi, a miejscami nawet trzeci stopień zagrożenia pożarowego. To oznacza, że wystarczy tam nawet drobna iskra, by pojawił się szalejący ogień.
4: Ustalił reporter RMF Max Dawid Siwek. Ważne info dla mieszkańców podszczecińskiej gminy. Wójt gminy Dobra zwróciła się do PKP Polskich Linii Kolejowych o szczegółowe informacje dotyczące budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Dokument jest odpowiedzią na warianty trasy przedstawione podczas Kongresu Morskiego. Władze gminy podkreślają potrzebę konsultacji społecznych i zapowiadają otwarte spotkania informacyjne. I na koniec krótko, w Stargardzie od 11 do 14 czerwca odbędzie się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Miasto wprowadzi zmiany w organizacji ruchu i uruchomi bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców i gości. Specjalna linia numer 44 połączy Stargard z Morzyczynem, umożliwiając dojazd nad jezioro Miedwie. Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina i ona już za moment w RMF Max.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Czepki z daszkiem, jakieś kremy z filtrami, dużo wody dzisiaj pijemy, bo na termometrach nawet do 27 stopni w Szczecinie. O poranku bardzo ciepło i przyjemnie, 15 stopni. Sporo słońca od samego rana. Kierowcy, miejcie okulary przeciwsłoneczne, bo słońce momentami razi. Jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, tutaj od 22 do 23 stopni przejściowe zachmurzenie. W poniedziałek już więcej deszczu, kolejny tydzień zdecydowanie z opadami w Szczecinie.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
9: 9:04.
10: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
9: Jakie święto?
10: Dzień ziemniaka.
9: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
10: To i się łączy.
9: Absolutnie tylko pod względem tego, że... Z sąsiadem można iść na frytki, czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

0: Jak on tu ładnie rozegrał tak jeszcze smacznie, piątkowo, prawda? No to czekali, czekali i się doczekali, ciężko pracowali i pewnie jeszcze popracować muszą, no ale mamy piątek, piąteczek, piątunio. Jeden z lepszych niemieckich kucharzy, którzy grają na antenie RMF Max, ale Farben, tak, tak, byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania pracy i dzisiaj wam to udowodnię do godziny 13. Będą nagrody, będzie dużo pięknej muzyki, dobrego weekendowego vibe'u, no i zrobimy tak, żeby robota sama się zrobiła, a praca szybko się skończyła. Jesteśmy umówieni, no to bardzo dobrze, 29 dzień maja dzisiaj, no to jeszcze raz muszę to zrobić. Piątek, piąteczek, piątunio, w RMF Max Piotrek Niewald, dzień dobry.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: RMF Max.
14: RMF Max Szczecin.

gdzie mordeczko, my idziemy spać, jak my rozkręceni w robocie jesteśmy, no chyba ci po nocce. No to bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy słuchają RMF Max w Szczecinie i są po nocce i teraz sobie pójdą spać i przy RMF Max Szczecin po prostu będą fajnie sobie odpoczywać. Było o dniu mamy, no to teraz będzie więcej o dniu dziecka. Po pierwsze, mamy przed nami bardzo wyjątkowy weekend, bo to jest weekend kończący maj roku 2026, ale mamy weekend, który będzie także bardzo poświęcony dzieciakom, bo w poniedziałek mamy Dzień Dziecka. Nadmorska kolejka zaprasza dzieci na promocyjne przejażdżki z okazji Dnia Dziecka. Najbliższy poniedziałek, 1 czerwca właśnie, Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza wszystkie dzieciaki, rodziców i opiekunów na promocyjne przejażdżki po wąskich torach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przez cały dzień podczas poniedziałkowych kursów nadmorskich kolejki obowiązywać będą promocyjne ceny biletów. Proszę się zaznajomić, no i wyskoczyć, żeby w pociągu spotkać słodką niespodziankę. A ja mam za chwilę dla was bardzo słodziutkie informacje, a wcale nie jest to niespodzianka, bo każdy wie, że potężną kasę w RMF Max można wygrywać. Zostańcie ze mną tutaj, teraz Nicki Minaj i Justin Bieber.

0: jest to, słuchajcie. Śmigamy na max obrotach przy piątku, a John Summit idealnie utrzymuje to tempo w RMF Max. Słuchajcie, ja nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę, serio. Ktoś powinien już wziąć od nas te pieniądze. Naprawdę te pieniążki czekają, mamy ponad 14 koła w RMF Max i wiadomo, że i teraz sprawa jest mega prosta, bo wystarczy w finale wskazać prawidłową sumę, prawda? Na najprostszy sposób na kasę w radiu ever, no to właśnie jest ta nasza zabawa. Za dużo, za mało. W takim razie dawajcie do finału, bo przez najbliższe 10 minut każde zgłoszenie mnożę razy 299 szans dostania się do finału. Co wy na to? Ogarnijcie się i szybciutko na rmfmax.pl. Dobrze słyszeliście, każde kliknięcie, żeby dostać się do finału zabawy za dużo, za mało, przez 10 minut mnożymy razy 299 szans. Proszę to wykorzystać.
1: Reklama. Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do MediaMarkt. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
5: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Mistrzowskie okazje w grze!
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Czepki z daszkiem, jakieś kremy z filtrami, dużo wody dzisiaj pijemy, bo na termometrach nawet do 27 stopni w Szczecinie. O poranku bardzo ciepło i przyjemnie, 15 stopni. Sporo słońca od samego rana. Kierowcy, miejcie okulary przeciwsłoneczne, bo słońce momentami razi. Jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, tutaj od 22 do 23 stopni przejściowe zachmurzenie. W poniedziałek już więcej deszczu, kolejny tydzień zdecydowanie z opadami w Szczecinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Takie muzyczne wycieczki w RMF Max Szczecin, to ja uwielbiam Kyoto, Kuban i Zalia, to program Byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy, Piotrek Niwad do 13, a wy uwielbiacie wycieczki na imprezy? Ja chyba sam odpowiedziałem pytaniem na moje pytanie, w sumie generalnie już odpowiedziałem, że po prostu uwielbiacie, no to zróbcie sobie wycieczkę do Malborka 13 czerwca, po pierwsze jesteśmy tutaj, są wilki, jest Mortal, jest Ola za konsoletą i mamy kolejne lato na maksa, będziemy szaleć na żywo, najlepsi znajomi, no i oczywiście nielimitowana radość na imprezie lato na maksa w Malborku. Można oczywiście, wiecie, wskoczyć później do Krzyżaków, jeszcze sobie obejrzeć zamek, jak dawno nie byliście, ale tak naprawdę spotkamy się na placu o świętej Urszuli Leduchowskiej i będziemy szaleć. 13 czerwca zapiszcie sobie lato na maksa, a więcej informacji o naszych szaleństwach na rmfmax.pl. A teraz do słonecznej muzy. Wracam w Szczecinie. Nówka sztuka, Dub Dogs. Przypomnijcie sobie mały Blue Monday. Bardzo dobry Blue Monday. To jest nowość.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: W akcji

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
2: I po reklamie.
3: 10 na zegarach, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. To dopiero będą emocje. W samo południe pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Obie panie zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1.
4: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
3: Tyle Patryk Serwański. Jeden z czterech mężczyzn zatrzymanych w głośnej sprawie fałszywych alarmów w Polsce pochodzi ze Szczecina. Jak się okazuje, 20-latek 3 tygodnie temu opuścił areszt, gdzie spędził pół roku za wywoływanie fałszywych alarmów bombowych. Jak się okazało, Wiktor P., działający w sieci pod pseudonimami Batman lub Batmanik, miał już spore zatargi z prawem. Kilkukrotnie był zatrzymywany za wywoływanie fałszywych alarmów w różnych częściach kraju. Ponad 1,5 kg narkotyków miał w domu mężczyzna zatrzymany przez policjantów ze Szczecina. Akcje mundurowych umożliwiły ustalenia funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową.
5: Policjanci po wejściu do mieszkania 37-latka znaleźli w nim dużą ilość różnych narkotyków. Było tam blisko 900 gramów amfetaminy, ponad 400 gramów mefedronu oraz powyżej 200 gramów marihuany. Dodatkowo zabezpieczono tam sprzęt służący do porcjowania i sprzedaży środków, m.in. zgrzewarkę i dwie wagi elektroniczne.
3: Ustalił reporter RMF Max Dawid Siwek. A w Policach odbędą się Dni Polic z dwudniowym koncertowym maratonem na Polanie za szkołą podstawową numer 8. Dzisiaj o godzinie 18 wystąpi Bryska, a potem zagrają Łydka, Grubasa i Oskar Cyms. A dla dzieci przygotowano dmuchańce, wesołe miasteczko i warsztaty. W sobotę Splash of Colors i interaktywne zabawy. Wstęp na wydarzenie bezpłatny. W Wilni Lęca wręczono nagrody artystyczne miasta Szczecin za 2025 rok w trzech kategoriach. Za istotne osiągnięcie artystyczne uhonorowano Izabelę Plucińską za całokształt twórczości, Leonie Chmielnik, a zespół pieśni i tańca Szczecinianie otrzymał nagrodę za innowacyjne działania na rzecz kultury. I na koniec jeszcze Dzień Dziecka w Szczecinie. Już w sobotę w mieście liczne wydarzenia plenerowe i premiery artystyczne. Teatr Lalek Pleciuga zaprezentuje spektakl Śnieżka, a opera na zamku przygotowała premierę Toto z przesłaniem o tolerancji i przyjaźni. W Muzeum Techniki i Komunikacji odbędzie się motocyklowy Dzień Dziecka z animacjami i konkursami, a w Technoparku i centrach handlowych zaplanowano interaktywne zabawy, warsztaty i pokazy. To ma być bardzo ciepły dzień i to już czuć od samego rana. O poranku mieliśmy 16 stopni na termometrach. Docelowo dzisiaj gorąco, nawet do 28 kresek. Sporo słońca mamy w Szczecinie, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Biomet korzystny, ciśnienie w normie, no i dzisiaj bez opadów. Opady mają pojawić się dopiero w poniedziałek. Tutaj 21 stopni na termometrach. No i jeśli chodzi o kolejne dni w przyszłym tygodniu, no to tutaj ma się pojawić więcej deszczu.
6: Najlepsze nie tylko muzyczne tematy po 10:00, dobrze trafione, bo to w końcu najlepszy program do słuchania w pracy. Ten piątek robi się coraz fajniejszy, prawda? Końcówka maja, 29 dzisiaj. Ula, Maria i Magdalena, ale imionka Madzia, Uluń, Lululuniu, Marysiu, wszystkiego dobrego z okazji imieniny. Najlepszości także dla urodzonych 29 maja. Dzisiaj Dzień Działacza Kultury, proszę serdecznie pozdrowić. No i sąsiada proszę pozdrowić. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Kto u was jest sąsiadem fajnym?
7: Daleko.

0: Milki to można sobie na luzie popijać kawusie w pracy, szczególnie przy piątku, prawda? Just the way you are w RMF Max, a remiksu dokonał David Guetta. Jak to woli David Guetta w RMF Max. Słuchajcie, to już dziś, koniec miesiąca się zbliża. Ja już chyba wczoraj dostałem przelewik. Brawo, brawo. Leży się, a jak? A ja tutaj jeszcze proponuję szybki ekstra przelew od RMF Max i będzie podwójna radość. Pasuje? Jak wypłata była, to można ją podwoić albo potroić. Słuchajcie, mamy premię w postaci 14 tysięcy. Ponad. Brzmi dobrze, prawda? No to SMS jego treści Max kosztujący tylko 3,69 wysyłamy na 7327. 7327. SMS o treści Max, słyszeli? Max na 7327. No i co? Na rmfmax.pl też są szczegóły. Za dużo, za mało. Dzisiaj w finale ponad 14 tysięcy.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

California Love i szczecińskie Love. Tu RMF Max w Szczecinie, Piotrek Niwal. Dzień dobry, no fajnie, że dołączyliście po 10 w piątunio. Jak tam sobą poczucie w robocie? Wszystko jakoś okej? No to może na wycieczkę dzisiaj po południu pójdziemy. Szczecińskie Spacery Miejskie 2026. Data na dzisiaj na 17. Brama Stoczni Szczecińskiej. Organizatorzy zapraszają do zwiedzania Świetlicy Stoczniowej, miejsca, w którym gromadzili się przedstawiciele ogólnomiejskiego komitetu strajkowego w grudniu roku 1970. No jest tutaj dużo historii. Zaczynają po godzinie 17. Ja przypominam, to wszystko w ramach cyklu Szczecińskie Spacery Miejskie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murciks.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice.
3: Tęsknisz za kimś z ekipy?
2: Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murciks. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: To ma być bardzo ciepły dzień i to już czuć od samego rana. O poranku mieliśmy 16 stopni na termometrach. Docelowo dzisiaj gorąco, nawet do 28 kresek. Sporo słońca mamy w Szczecinie, więc pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Biometr korzystny, ciśnienie w normie. No i dzisiaj bez opadów. Opady mają pojawić się dopiero w poniedziałek. Tutaj 21 stopni na termometrach. No i jeśli chodzi o kolejne dni w przyszłym tygodniu, no to tutaj ma się pojawić więcej deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: RMF Max.
5: RMF Max Szczecin.

0: my.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wróciły, a może dzisiaj nie poszły, bo co, bo koniec roku i się nie chce, czy co? No właśnie. A może rodzice w Szczecinie teraz bardziej słuchają? Pierwszy międzypokoleniowy piknik ekologiczno-artystyczny nazywa się Bocian, a zaprasza Centrum Kultury ZUT, zaprasza na jutro na 13.30. Będzie muzyka na żywo, działania ekologiczne, warsztaty artystyczne i także sąsiedzka integracja, edycja wydarzenia Bocian. To oczywiście sztuka eko i sąsiedzi w ogrodzie ZUT. No zapowiada się naprawdę świetna zabawa, wszystko na Wyspie 1 w Centrum Kultury, oczywiście w Szczecinie. RMF Max, posłuchajcie, Anemy, a ja wracam do was po 11. Kolejnymi fajnymi weekendowymi tematami.

0: reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Newsy w pigułce, to jest przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, minęła 11. Monika Kołtowska. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%, z czego wynika to rozminięcie się prognoz.
2: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły, a więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
1: Tyle Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Nie ma zgody na handel podróbkami. Pilnują tego funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Sprawdzają oni punkty sprzedaży na rynkach czy targowiskach, w których oferowane mogą być produkty z logotypami tzw. marek premium po znacznie niższych cenach niż oryginały. Wykryte fałszywki są od razu konfiskowane.
3: Od stycznia 2026 roku funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie podczas cyklicznych kontroli na targowiskach ujawnili oferowaną do sprzedaży odzież, czyli koszulki, dresy, bluzy itd. oraz torebki, plecaki, paski, rękawiczki, okulary.
1: Informował Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Na bieżąco Was o tym informujemy. W miniony weekend influencer Łatwogang zebrał brakujące 3,5 miliona dla Adasia Ornika. Rodzice od 2 lat w Szczecinie zbierali pieniądze na leczenie.
4: Dopiero teraz do nas dociera, jak to już nie będzie zbiórki, już nie będzie trzeba tak pędzić, tak. To się w ogóle wydarzyło tak nieoczekiwanie i jeszcze nie do końca jeszcze do nas to dociera, jeszcze organizacją wyjazdu jeszcze się nawet nie zaczęliśmy, nie zajęliśmy, bo na razie musimy jakby zakończyć oficjalnie całą naszą akcję charytatywną. No na pewno profil Adasia utrzymamy z Adasiem przeciw DMD.
1: Dzięki temu Adaś będzie mógł wkrótce przejść terapię w Stanach Zjednoczonych, mówiła dla RMF Max jego mama Alicja Ornik. Krótko jeszcze służby przypominają, nie prowadź pojazdu po alkoholu, także dotyczy to sterników. Więcej wie Dawid Siwek.
5: Przekonał się o tym pewien mężczyzna, który wybrał się na rejs po Odrze Zachodniej. Podpłynęli do niego policjanci z komisariatu wodnego w Szczecinie. Była to rutynowa kontrola, jakiej poddawani są wodniacy. W trakcie weryfikacji danych sternika w policyjnym systemie okazało się, że ma on na koncie wydany przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ku jego zdziwieniu włączają się do tego także wszystkie jednostki pływające z silnikami.
1: A za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i na termometrach dzisiaj zobaczymy nawet 27 stopni, całkiem wysokie temperatury, biometr korzystny od samego rana, ciśnienie momentami wysokie i sporo słońca, więc jeśli macie ochotę dzisiaj na jakieś piątkowe spacery czy wypady rowerowe albo inne bieganie, no to koniecznie korzystajcie z pogody. Sobota to 23 stopnie, tutaj ma być sporo słońca, w niedzielę 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu odrobina deszczu.
6: Sąsiad, chodź na kawkę. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Proszę celebrować, wypić kawkę z sąsiadeczką albo sąsiadem. I sąsiada od RMF Max proszę bardzo ładnie pozdrowić. Jesteśmy po 11:00, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zaczyna męskie granie orkiestra. Ja się staram.

0: trochę Brazylia, trochę Ameryka w Szczecinie. Ameryka w RMF Max Szczecin. Alok i Khalid przed momentem. Drive into me. Więcej o bangerach na rmfmax.pl. A my wracamy do fajnych atrakcji. Nie wiem, czy słyszeliście o lecie na tarasach. Lato powraca na tarasy. Zamek ponownie zaprasza na cykl plenerowych spotkań, wydarzeń na zamkowych tarasach. No właśnie, czerwiec, lipiec, sierpień i jeszcze wrzesień, upłynie w Szczecinie pod znakiem plenerowych wydarzeń. Będzie się działo dla wszystkich grup wiekowych, od dzieci przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów. Lato na tarasach. Taniec, muzyka, lekcja, energia w piątkowe wieczory. Ekstra. Weekend dla rodzin, relaks i lokalni artyści. Także dokładny program jest między innymi na infoludek.pl. A my w Szczecinie mamy Katy Perry. Naprawdę. Zaraz zaśpiewa w RMF Max Szczecin. RMF Max.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny. Terry Paul Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Dni mijają, tygodnie mijają, miesiące mijają, a Iben, no przepiękny, prawda? W RMF Max Szczecin, no jaram się strasznie. Cały czas poprawia to humor, prawda? A co wam poprawia humor, drodzy państwo? A sport wam poprawia humor? No to mamy terminy biegów bulwarowych 2026 w Szczecinie 27 czerwca, później końcówka lipca, sierpień i wrzesień. Mamy biegi także dla najmłodszych. Oczywiście trwają zapisy. No i nie zapomnijcie, bo ostatni moment na zakup koszulki. Także o tym pisze Infoludek i o tych wszystkich biegach. Biegi bulwarowe, ale piękna koszulka. Ciekawe, czy mają duży rozmiar. No, ja wiem, że mięso nie biega, ale no bym chociaż szybciej się przeszedł. A teraz tańcować można przy RMF Max Szczecin z Zokaria.

0: To nie ma dyskusji, to jest to przebojowe. No to może być wasz piątek, drodzy państwo. Naprawdę wasz piątek. Możemy wylecieć na wycieczkę, nawet do Włoch, jak chcecie, ale muszę zwrócić waszą uwagę, bo przez 10 minut wszystkie SMS-y i zgłoszenia na rmfmax.pl do naszej zabawy za dużo, za mało mnożymy, razy 303 szanse dostanie się do finału. Naprawdę, a inwestujecie tylko 3,69, tylko 3,69. Wyślijcie SMS-ka o treści Max, albo kliknijcie na rmfmax.pl, a SMS-ka oczywiście na 7327, tak, 7327, zapraszamy. No to co? Mamy rundę bonusową, wszystko razy 303, za dużo, za mało w RMF Max. No i pamiętaj, dzisiaj nie mniej niż 14470 i nie więcej niż 14488. Kto trafi dzisiaj? Zapraszamy do finału.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i na termometrach dzisiaj zobaczymy nawet 27 stopni, całkiem wysokie temperatury, biometr korzystny od samego rana, ciśnienie momentami wysokie i sporo słońca, więc jeśli macie ochotę dzisiaj na jakieś piątkowe spacery czy wypady rowerowe albo inne bieganie, no to koniecznie korzystajcie z pogody. Sobota to 23 stopnie, tutaj ma być sporo słońca, w niedzielę 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu odrobina deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF Max.
6: RMF Max Szczecin.

Wracamy na parkiety naszych przyjaciół Back to Friends i wracamy do Chorzowa. Słuchajcie, wracamy na ING Silesia Beach. Mnóstwo gwiazd. No i my też tam będziemy. A bilety po południu do zdobycia w kanale dodawczym w RMF Max. Jest także ING Party Bus, który przybywa na przykład do Poznania w sobotę na nocny targ towarzyski. Będzie pogrywał po godzinie 20, ale finał tej zabawy z busem jest 7 czerwca w Chorzowie, a później już tylko event 12 i 13 czerwca. Pamiętajcie, po południu po 17 w kanale nadawczym są bilety na ING Silesia Beach. Więcej o line-upie na stronie organizatora i oczywiście na rmfmax.pl. Piątek, piąteczek, piątunio! No udziela mi się! No to wsiadamy w furę i szerokości dla kierowców. Teraz Gips w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.
8: Newsy w skrócie już teraz we Fleszu. RMF Max, Szczecin, Monika Kołutowska. Minęło południe. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
9: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
8: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
6: To jest RMF Max Szczecin.
8: U nas dowiecie się o tym najszybciej. Uwaga, kierowcy, w ten weekend nie jedźcie na pamięć przez skrzyżowanie ulic Bogumińskiej i Chorzej. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę wprowadzana będzie tam nowa organizacja ruchu.
10: Jadąc od strony Polic w kierunku centrum miasta, przede wszystkim same pasy ruchu zostaną lekko przebudowane, czy też jakby przełożone, bo rozpoczynać się będą już kilkaset metrów wcześniej od takiego pasa zieleni. Co ważne, pojawi się buspas prowadzący do przystanku autobusowego. No i również zachowane zostaną te możliwości bezkolizyjnego skrętu w lewo. Będzie możliwość jazdy w prosto, więc kierowcy powinni z tych zmian być generalnie zadowoleni.
8: Dodał Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Będziemy wam o tym przypominać. 1 czerwca w Dzień Dziecka otwiera się dla was szczecińska Majorka. Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku, a to oznacza, że w poniedziałek oficjalnie rusza sezon kąpielowy. Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów, jak zawsze, wiele innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką. A teraz aktualizujemy mapę korków w Szczecinie. Uwaga na szarych szeregów, tutaj robi się tłoczno, trochę wolniej jedziecie na Piastów i rondzie Hakena. Szybko sprawdzamy, co w kulturze na sobotę. W Szczecinie Teatr Współczesny zaprezentuje premierę spektaklu Mozaika. Przedstawienie łączy różne historie związane z miastem, w tym opowieść o spotkaniu z niezidentyfikowanymi istotami z 1986 roku. Premiera już jutro. I na koniec nietypowa rzecz. Dzieje się właśnie na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Na szczecińskiej nekropolii trwa akcja odławiania dwóch łosi. Zwierzęta zostały zauważone w nocy i są bardzo wystraszone. Brzmi trochę jak żart, ale akcja poszukiwawcza trwa i mieszkańcy są proszeni o powstrzymywanie się od wizyt na cmentarzu, aż zwierzęta zostaną schwytane. Trzeba przyznać, całkiem przyjemnie dzisiaj pogodowo, na termometrach nawet 28 stopni. Chyba trzeba pamiętać o kremach z filtrami i nakryciach głowy. Temperatury wydają się być totalnie wakacyjne. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to na przykład weekend też całkiem ma być przyjemny. Na termometrach do 23 stopni, trochę pogoda w kratkę, odrobina słońca, odrobina deszczu. Poniedziałek ma być też deszczowy, tutaj 21 kresek na termometrach. No ten deszcz nam się przyda zdecydowanie.
11: Piątek, piąteczek, popołudnie. Piątek, piąteczek, piątunia, popołudniu. No, wszystko się zgadza po 12. Słuchajcie RMF Max i bardzo to dobry wybór. Najlepsze nutki i tematy u nas. Tak, tam z waszym portfelem przed weekendem? No to zostańcie z RMF Max. Za chwilę poradzimy, coś poradzimy.

0: Aktywna tego małego głoda przy piątku i Ben ze swoim Hollow w RMF Max. No i teraz możemy na maksa odpalić wyobraźnię, kombinując, co byś zrobił, mając ponad 40 tysięcy ekstra. Czy tu ma pani czacze, czy czacze pani zna? Może weekendzik w hotelu? Ja pani wytłumaczę, jak kasę zdobyć na remoncik. Ale skacze po tematach, co? Zresztą sami zdecydujecie, na co wydacie, bo my problemu z wydawaniem to my nie mamy. Wy macie problem z tym, żeby ruszyć 4 litery za mulasy i wysłać SMS-a na 7327. Tak, to wy macie problem z tym, że marudzicie, że nie wygrywacie, a SMS-ów nie wysyłacie. Nie klikacie na rmfmax.pl. Nie chcecie dostać się do finału. A później... Nie wygrałem nic, tam mają te pieniądze, a nic nie wygra. No bo nie spróbowałeś, leserku. Nie spróbowałaś. No i masz pretensje? No teraz dobrze, że się uśmiechasz. No to szybko wysyłaj SMS-a na 7327. 7327 SMS-a o treści MAX. Spróbuj dostać się do finału albo kliknij na rmfmax.pl. A, no SMS tylko 369, ten MAX na 7327. A przecież dzisiaj za mało to 14 470, a za dużo 14 488. Dobrze słyszeliście. I to pomiędzy tymi dwoma kwotami jest wasza. Leniuchy. No, zmotywowałem trochę? No to do roboty SMS-y wysyłać. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
4: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
6: W RMF Max. Hit za hitem.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Jadą, przez Szczecin pojadą w sierpniu. A wiecie, kto pojedzie? No, kolarze pojadą. Szczecin podobnie znajduje się na trasie Tour de Pologne. No, po raz 83 w ogóle pojedzie wyścig, ale nareszcie w stolicy Pomorza Zachodniego będzie. Kolarze przyjadą także przez Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Nowogard i Goleniów. Gdzie? Sprawdźcie w netach dokładnie. Gdzie ich spotkacie oczywiście. A wyścigi będą ścigać się 3, 4, 5, 6, 7 i 8 sierpnia. No to czekamy na 83 Tour de Pologne w Szczecinie.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. I po reklamie.
15: Gramy.
16: Nie oceniamy.
15: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
18: Trzeba przyznać, całkiem przyjemnie dzisiaj pogodowo. Na termometrach nawet 28 stopni. Chyba trzeba pamiętać o kremach z filtrami na kryciach głowy. Temperatury wydają się być totalnie wakacyjne. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to na przykład weekend też całkiem ma być przyjemny. Na termometrach do 23 stopni. Trochę pogoda w kratkę, odrobina słońca, odrobina deszczu. Poniedziałek ma być też deszczowy. Tutaj 21 kresek na termometrach. No ten deszcz nam się przyda zdecydowanie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Hity na maksa!
15: RMF Max Szczecin.

Dzieciaki w szkole czy w przedszkolu, a rodzice słuchają? Dzień Dziecka i trzecie urodziny Morskiego Centrum Nauki. Dzień Dziecka w Blue Eye i Lego. Piknik patriotyczno-zdrowotny. Dzień Dziecka z SpongeBobem. 10. motocyklowy Dzień Dziecka. Festyn rodzinny. Bajkowy Dzień Dziecka na Bukowem. Spektakl Toto. Dzień Dziecka na zamku. I teraz wymieniał. I wy mi nie mówcie, że nie ma co robić z dzieciakami w Szczecinie albo w regionie, bo region też jest opisany na infoludek.pl. Świetna robota. No a drodzy rodzice, proszę zaplanować. I niech RMF Max w Szczecinie dobrze w weekend wam towarzyszy. Ja będę jutro po południu. Piotrek Niewart, trzymajcie się.

0: rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Morniny są gorące.
7: To morniska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morniska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
0: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Tu się łapie flow.
5: Made my day.
4: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
6: 13 wybiła Monika Kołtowska. Czas na newsy w skrócie. To jest popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości, także prawników.
7: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
6: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Korki w Szczecinie, uwaga na trasie zamkowej. Wolniej jedziecie też Wojska Polskiego w stronę Szarych Szeregów. Nietypowa akcja na szczecińskim cmentarzu centralnym. Klempa i młody cielak pojawiły się na największej w Polsce nekropolii w nocy. Są mocno spłoszone, trwa akcja odławiania zwierząt. A na miejscu była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Cmentarz centralny w Szczecinie to bardzo trudny teren do prowadzenia poszukiwań, przekazał mi łowczy miejski Ryszard Czaraszkiewicz.
9: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych. No i zobaczymy, może uda nam się przynajmniej jedną sztukę zatrzymać, a może dwie, a jeżeli nie, to przynajmniej bezpiecznie, żeby wyszły poza teren miasta.
8: Jeśli służbom uda się zbliżyć do zwierząt na minimum 30 metrów, będzie można podać im zastrzyk znieczulający.
6: Do odwołania na teren cmentarza nie można wjeżdżać samochodem. Służby miejskie apelują do mieszkańców, aby nie pojawiać się na cmentarzu, jeżeli nie ma takiej konieczności. Mamy dla Was aktualny przegląd tego, co dzieje się w weekend pod znakiem Dnia Dziecka. W Szczecinie czeka prawdziwa lawina atrakcji. W Teatrze Letnim o 14 dzieci z ponad 20 placówek zaprezentują tańce i piosenki o tematyce regionalnej czy ekologicznej. A dzisiaj o 17.30 w Domu Kultury Słowianin odbędzie się gra miejska w klimacie Japonii, a miłośnicy muzyki mogą wybrać się na koncerty do Filharmonii czy na Dni Polic. W Policach mieszkańcy mogą odbierać dokumenty urzędowe przez całą dobę bez wizyty w urzędzie. Usługa dotyczy przede wszystkim klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, którzy odbierają dowody i tablice rejestracyjne. Po przygotowaniu dokumentów urzędnik wysyła SMS z kodem PIN, umożliwiającym odbiór z paczkomatu. Starostwo Powiatowe w Policach było pierwszym urzędem w regionie, który wprowadził takie rozwiązanie. Do tej pory z usługi skorzystało 3,5 tysiąca mieszkańców, a jeszcze w tym roku kolejny punkt Urząd 24 powstanie w Przedsławiu. Piękny, słoneczny dzień przed nami z temperaturą do 28 stopni. Tak jest dzisiaj w Szczecinie. Od samego rana mamy sporo słońca. Chrońcie się przed słońcem, używajcie kremów z filtrem. Przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to w sobotę trochę popada deszcz i tutaj temperatura spadnie do 22 stopni. W niedzielę 22, w poniedziałek 22 i tutaj odrobina deszczu. No i kolejne dni właśnie deszczowe z temperaturą powyżej 20 stopni.
5: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. I Linium z Eli Golding na przywitanie. Max! Two ships in the night.

0: co mówi wasze ciało? Body Talk. Ale Farben i René Miller w RMF Max. Moje ciało, oprócz tego, że coś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend? To wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej chwili z finałem zabawy Za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić. Z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli tak wąziutko już. No tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło Max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem Max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystanie od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na Messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem, albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na Messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i 2 dni. We'll be right back.

0: To Olivia Rodrigo Zmysłowa w RMF Max. Iga Świątek, Magdalinet cały czas walczą w tej siostrobójczej walce. No i pierwszy set był zacięty, drugi set też bardzo zacięty. 5-4 prowadzi Iga Świątek. A już prowadziła 4-1. Mi się wydawało, że pozamiatane. Ale tu proszę, Magda się odwinęła. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymamy cały czas kciuki za obie dziewczyny, które muszą tam w upale walczyć. Czy u nas będą upały? O tym za chwilę w pogodzie, a po niej Avicii, Waiting for Love.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Terry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Piękny, słoneczny dzień przed nami z temperaturą do 28 stopni. Tak jest dzisiaj w Szczecinie. Od samego rana mamy sporo słońca. Chroncie się przed słońcem, używajcie kremów z filtrem. Przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to w sobotę trochę popada deszcz i tutaj temperatura spadnie do 22 stopni. W niedzielę 22, w poniedziałek 22 i tutaj odrobina deszczu. No i kolejne dni właśnie deszczowe z temperaturą powyżej 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Hity na maksa.
5: RMF Max Szczecin.

Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gipsy za chwilę, Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max. Ty masz, ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls. Ten numer zagramy po 17. No i nowość od twórcy Graceland, Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19. A o 14, czyli już za chwilę flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
15: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
16: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
22: 14 minęła, czas na popołudniowe newsy. W skrócie Monika Kołtowska. To jest Flash w RMF Max Szczecin. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja, w tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami?
23: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów kletniskowych albo przenocowały u rodziny.
24: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
23: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
22: dodała Luiza Jurgiel-Żyła.
0: To jest RMF Max Szczecin.
22: Trzymamy rękę na pulsie i wracamy do tematu, o którym już dziś mówiliśmy we Fleszu. Nietypowa akcja poszukiwawcza trwa od rana na szczecińskim cmentarzu centralnym. Łowcze i miejskie służby próbują tam odnaleźć i zatrzymać dwa zagubione i przestraszone łosie.
2: Od wczesnych godzin porannych na szczecińskim cmentarzu centralnym trwa akcja odławiania dwóch łosi. Zwierzęta zostały zauważone w nocy, od razu na miejsce wezwane zostały służby oraz łowczy. Obecnie trwa poszukiwanie zwierząt, ponieważ są one bardzo wystraszone i przemieszczają się po terenie całego cmentarza. W związku z tym do odwołania ograniczony został wjazd samochodów na cmentarz jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są również bramy od ulicy Mieszka I. Apelujemy jednocześnie do mieszkańców Szczecina o ograniczenie wizyt na cmentarzu do odwołania.
22: Informowała Paulina Łądka ze Szczecińskiego Urzędu Miasta. Nie wiadomo, jak łosie znalazły się na cmentarzu centralnym. Po ich odłowieniu zwierzęta zostaną wywiezione poza miasto. Chcecie spędzić nietypowo Dzień Dziecka ze swoim maluchem? W Szczecinie, jak się okazuje, nie ma nudy. W Dzień Dziecka ulicami Szczecina przejdzie kolorowy i wesoły orszak Króla Maciusia. W ten sposób społeczność Szkoły Podstawowej nr 54 imienia Janusza Korczaka będzie obchodzić święto patrona swojej szkoły. Orszak Króla Maciusia to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w wiosenny kalendarz Szczecina. W tym roku kolorowy korowód przejdzie przez centrum miasta w poniedziałek 1 czerwca o 10:30. Dla rodziców chłopca takie błyskawiczne zakończenie zbiórki to niemal cud, którego się nie spodziewali. Łatwogang pomógł i zebrał brakujące 3,5 miliona złotych.
11: Chcę podziękować wszystkim osobom, które wpłaciły choć złotówkę, choć grosik, bo tak się mówi, ziarnko do ziarnka. I tak naprawdę każdą akcję, za każde upieczone ciasto chcę podziękować, za każde komentarze, które nam podnosiły zasięgi, za minuty poświęcone naszej zbiórce. Ile było też festynów i jak wiele kół gospodyń wiejskich się angażowało i robiły bigosy.
22: Dodała mama Adasia Orlika Alicja. Już za moment sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w Szczecinie. Zostańcie z RMF Max. To jest dobry moment na jakiś fajny spacer. Korzystajcie z ciekawych miejscówek w Szczecinie, może Teatr Letni, Różanka albo na przykład Park Kasprowicza. No właśnie, wybierzcie się w jakieś fajne miejsce, korzystajcie z tego, że mamy dzisiaj dużo, dużo słońca, a na termometrach nawet do 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. A już jutro spadek temperatury 22 kreski na termometrach w sobotę i tutaj przelotne opady deszczu.
19: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Panthers i Zara Larsson, Dawid Mięzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 12 w RMF Max. I teraz słuchajcie, co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
14: Szczecin 98,4 FM.

0: sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał zabawy Za Dużo Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad. Dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo. Ale chyba nie usłyszymy, no niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na 100 w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyła SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz z jakimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda. I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: To jest dobry moment na jakiś fajny spacer. Korzystajcie z ciekawych miejscówek w Szczecinie, może Teatr Letni, Różanka albo na przykład Park Kasprowicza. No właśnie, wybierzcie się w jakieś fajne miejsce, korzystajcie z tego, że mamy dzisiaj dużo, dużo słońca, a na termometrach nawet do 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. A już jutro spadek temperatury, 22 kreski na termometrach w sobotę i tutaj przelotne opady deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: RMF Max.
1: RMF Max Szczecin.

0: Plan B, PZ Matejka z bałaganem, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie, na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami, ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem nas emocje. Stwierdziłam, że nie będzie jak mojego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z garażu, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom zupełnie po oknach. No. Wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić i wszystkich przepraszać razem z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszka na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. RMF.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Szczecin 98 i 4 FM.
17: 15. Czas na krótkie newsy we fleszu RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie zagłosowała cała opozycja. Jakie zapisy znalazły się w ustawie?
18: Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych. medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
17: Tyle Kacper Wróblewski.
16: To jest RMF Max Szczecin.
17: Monitorujemy ten temat na bieżąco. Kierowcy, musicie być czujni na Emilii Plater. Ulica została całkowicie zamknięta. Służby wykryły pustą przestrzeń pod jezdnią oraz nieszczelny kanał. Ze względów bezpieczeństwa odcinek między Miedzianą a Firlika jest nieprzejezdny. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ulica zostanie ponownie otwarta. Autobusy linii 53 i 67 kursują objazdem przez ulicę 1 Maja. Uwaga kierowcy, będą też zmiany na Chorzej w Szczecinie.
19: Cała organizacja dotyczy tego, żeby przede wszystkim przygotować oznakowanie, również sygnalizację tak, żeby była skoordynowana z tym, co jest wymalowane na jezdni i co będzie widoczne na znakach. Także te zmiany będą wprowadzane w najbliższy weekend, o ile wykonawcy nie przeszkodzi pogoda, czyli opady deszczu. Także z nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę będzie wykonywane tam już nowe oznakowanie. No i jak się wszystko powiedzie, no to teoretycznie już w niedzielę, w ciągu dnia ta nowa organizacja ruchu powinna obowiązywać.
17: Mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. W Szczecinie podpisano umowę z pracownią SAAW na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. Budynek powstanie na Łasztowni w sąsiedztwie planowanego mostu kłodnego i ma być ważnym elementem miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt zakłada dwa połączone budynki z otwartą przestrzenią oraz zielenią dostępną dla mieszkańców. Od poniedziałku w Szczecinie rusza sezon kąpielowy na Arkonce. Do dyspozycji odwiedzających są basen sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Przy obiekcie dostępne są dwa parkingi, płatny i bezpłatny, oraz około 100 stojaków na rowery. Wejście możliwe jest przez bramki główne i w weekendy od strony parkingu. W Szczecinie rozpoczęły się prace nad strategicznym programem kultury miasta Szczecin 2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju kultury, uwzględniając inwestycje, inicjatywy lokalne i potrzeby mieszkańców. Tyle o tym, co w Szczecinie, a za moment sport i Rafał Młynarski.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
21: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinetę 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: Pogodowo całkiem nieźle, przyjemnie, delikatny wiatr, bez deszczu dzisiaj, więc parasolki nam nie będą dzisiaj potrzebne, za to przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. To taki must have teraz. No i mamy dzisiaj 28 stopni, sporo słońca. Jeśli chodzi o pogodę jutro, no to tutaj 22 stopnie, mają być przelotne opady deszczu. Nieco pochmurno w niedzielę, do 23 kresek na termometrach. Przyszły tydzień pochmurny i odrobinę deszczowy.
16: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
22: Hity na maj.
23: Pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program I Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful Anima i Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: I po reklamie.
5: Mocno. Świeżo.
6: Leć na Maxa razem z tym.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy z Faustem, słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie, proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat, no to brawa za dobre uczynki. Ale są mniej przyjemne historie, tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku. Na przykład kłótnie z sąsiadami i tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadem i jego matką, non-stop jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo. Co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odespać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Wy jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Maxa. Z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

0: Klausa i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.
1: Reklama. Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra! W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
13: Rozkręć swój dobry vibe.
14: Klasa.
13: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
15: Pogodowo całkiem nieźle, przyjemnie, delikatny wiatr, bez deszczu dzisiaj, więc parasolki nam nie będą dzisiaj potrzebne, za to przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, to taki must have teraz. No i mamy dzisiaj 28 stopni, sporo słońca. Jeśli chodzi o pogodę jutro, no to tutaj 22 stopnie, mają być przelotne opady deszczu, nieco pochmurno w niedzielę do 23 kresek na termometrach, przyszły tydzień pochmurny i odrobinę deszczowy.

0: Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murcik, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swoim, Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Po 10.
1: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
9: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: 16 minęła, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, to są bieżące newsy w skrócie. Monika Kołutowska. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada, czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania.
7: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
6: Tyle Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Szczecin.
6: Obława trwa. Na cmentarzu centralnym w Szczecinie zagubiły się łosie.
8: W związku z tym do odwołania ograniczony został wjazd samochodów na cmentarz, jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są również bramy od ulicy Mieszka I. Apelujemy jednocześnie do mieszkańców Szczecina o ograniczenie wizyt na cmentarzu do odwołania.
6: Mówiła Paulina Łądka ze Szczecińskiego Urzędu Miasta. Więcej o tej akcji powiedział nam łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz.
9: Albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania. Wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych. No i zobaczymy. Może uda nam się przynajmniej jedną sztukę zatrzymać, a może dwie. A jeżeli nie, to przynajmniej bezpiecznie, żeby wyszły poza teren miasta.
6: Ten temat od rana monitoruje reporterka RMF FM.
10: Jeśli służbom uda się zbliżyć do zwierząt na minimum 30 metrów, będzie można podać im zastrzyk znieczulający. Wtedy zostaną wywiezione do lasu w okolicach Mirosławca. Z cmentarza centralnego w Szczecinie Anna Pałamar.
6: Mieszkańcy są proszeni o powstrzymywanie się od wizyt w nekropolii i szybko zmieniamy temat. Ogłoszono nabór na dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie. Jak właśnie sprawdziliśmy, kandydaci muszą mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w kulturze oraz wykształcenie wyższe. Wymagane są także znajomość prawa kulturalnego, doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach budowlanych. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta do 20 lipca. Nie macie planów na weekend? We Fleszu RMF Max podpowiadamy. W podszczecińskich Skarbimierzycach już jutro odbędzie się festyn Mali Strażacy na Start, organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. Wydarzenie potrwa od 10 do 14 i obejmie pasowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano gry, konkursy, dmuchańce, pokazy pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego. Dzisiaj bardzo ciepły dzień w Szczecinie z dużą dawką słońca. Przydadzą nam się zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne. Za moment więcej pogody w RMF Max. Całkiem przyjemnie, trzeba przyznać, na zewnątrz. Bez opadów, delikatny wiatr, taka letnia, wakacyjna, totalnie pogoda przy piątku w Szczecinie. Czego chcieć więcej? Dzisiaj do 28 stopni i sporo słońca w naszym mieście. Korzystajcie z pogody, łapcie słońce podczas biegania. Możecie pojechać gdzieś na wycieczkę rowerową. Jest fajne miejsce, Jezioro Głębokie. Tutaj możecie sobie pochillować na kocu. No i korzystajcie, łapcie promienie słońca, bo jutro 22 stopnie i no ochłodzenie.
5: 16 na zegarach, więc co przed chwilą powiedzieli sobie pod nosem, a może nawet wykrzyknęli ci, co kończą pracę o 16. Nareszcie, nareszcie do domu, nareszcie weekend, nareszcie na grilla, nareszcie cokolwiek. No to my też zaczynamy od nareszcie. Męskie granie, orkiestra. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Jestem z wami do 17. Zapraszam.

Save My Love, Kygo, Quality Griffin. To jest RMF Max. Słuchajcie, pewien influencer sportowy z Argentyny zrobił taką akcję, że szukał uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej nadchodzących, który ma najmniej obserwujących na Instagramie. No i znalazł, był to Nowozelandczyk Tim Payne, który ma niespełna 5000 obserwujących. Znaczy, miał 5000 obserwujących, bo po tym jak ten influencer zachęcił do obserwowania go, to teraz ma już 1,5 miliona, czyli awansował na poziom topowych gwiazd piłki nożnej. Jeszcze się mundial nie zaczął, jeszcze żadnego meczu nie rozegrali, nawet kopnąć piłki nie zdążyli, a on już awansował. Można? Można. No, mnie na mundialu co prawda nie będzie, ale słuchajcie, jakby ktoś chciał mnie zaobserwować na Instagramie, to zapraszam, Dawid Miązek. Nie musi być tam od razu 1,5 miliona, to dajmy spokój, 1 milion wystarczy.

0: Gibbs i Win w RMF Max. Od razu chce się przyspieszyć przy tym kawałku, jak siedzimy za kółkiem, chociaż jak stoimy aktualnie na wylotówce z miasta, to się za bardzo nie naprzyspieszamy. Za chwilę numer z innej bajki, ale taki, który też podkręci trochę tempo. Andy Dusty, Harris, Zokaria, a za parę minut wracamy do waszych sąsiedzkich historii. Będzie między innymi o takiej sąsiadce, którą każdy chciałby mieć.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundery!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
18: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
19: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
18: No właśnie, widzę.
19: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
18: Serio? To czemu ja się tu męczę?
19: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Gotham od Metznera, to jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota, okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociak. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. A i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko ok, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z 6. piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na 6. piętro z powrotem wtargała.
0: Wow, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale super.

0: Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robi miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu, jak to studio to wytrzyma, a jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę, ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia, cześć, pa. Max.
1: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak, mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitzi i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu
1: i wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Całkiem przyjemnie, trzeba przyznać, na zewnątrz. Bez opadów, delikatny wiatr, taka letnia, wakacyjna, totalnie pogoda przy piątku w Szczecinie. Czego chcieć więcej? Dzisiaj do 28 stopni i sporo słońca w naszym mieście. Korzystajcie z pogody, łapcie słońce podczas biegania. Możecie pojechać gdzieś na wycieczkę rowerową. Jest fajne miejsce, Jezioro Głębokie. Tutaj możecie sobie pochillować na kocu. No i korzystajcie, łapcie promienie słońca, bo jutro 22 stopnie i no, ochłodzenie.
8: Hit na maksa.
9: RMF Max Szczecin.
10: Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Vakcina.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: 17, czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
2: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
1: O czym informował Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Policjanci z Wydziału do Walki z Narkotykami zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o posiadanie ponad 1,5 kg narkotyków. W mieszkaniu znaleziono blisko 890 gramów amfetaminy, 420 gramów mefedronu, 210 gramów marihuany oraz sprzęt do porcjowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli także wagi elektroniczne, zgrzewarkę, gotówkę i telefony. Przed nami wielkie forum turystyczne. Co będzie działo się w Szczecinie w czerwcu? O tym mówi Celina Wołosz.
3: Chcemy pokazać, że Szczecin jest takim miejscem, gdzie można te spotkania biznesowe organizować, że mamy przestrzeń. Turystyka zrównoważona to nic innego jak uczenie się na błędach innych, czyli nie chcemy powiedzieć, że Szczecin zamyka się całkowicie na turystów, ale chcemy być takim miejscem, które będzie przyjazne nie tylko dla turystów, ale będzie też przede wszystkim dobrym miejscem do życia dla mieszkańców.
1: I szybko zmieniamy temat. Od Szczecina Polska się zaczyna. To tytuł projektu, w ramach którego dzieci ze szczecińskich przedszkoli i szkół mogą poznać bliżej ludowy folklor.
4: Dzieje się tam bardzo dużo, więc do tej pory odbiór był bardzo pozytywny, co troszeczkę nawet mnie zaskoczyło, bo teraz dzieci są wycofane i tak niekoniecznie chcą podejmować jakieś interakcje. Ale już te pierwsze warsztaty pokazały, że przy grupie kilkudziesięciu dzieci na sali 80% podejmuje tą aktywność.
1: Dodała kierowniczka ZPIT PUM dr Anna Knyszyńska. Przypominamy, że ulica Emilii Plater została zamknięta. W tej okolicy natraficie na utrudnienia, dlatego kierowcy bądźcie czujni. A z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, opera na Zamku w Szczecinie na jutro ma coś ekstra dla najmłodszych widzów. To spektakl Toto.
5: Mój Toto jest taką hybrydą kurczaka i kota. Jeżeli chodzi o moje odgrywanie, o moją taką postawę, choreografię mojej postaci, to jest to taka hybryda różnych zwierząt.
1: Dodał Karol Drost, choreograf oraz tytułowy Toto. I jeszcze w Szczecinie Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na montaż małej architektury i zagospodarowania polany rekreacyjnej na Bukowie. To drugi etap projektu Kurs na Północ, cała naprzód ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego. A za chwilę aktualna pogoda dla Szczecina.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Monitorujemy sytuację pogodową dla Szczecina. Dzisiaj mamy powody do zadowolenia, bo 28 stopni na termometrach. Pamiętamy dzisiaj o krótkich rękawkach. Kremy z filtrem nawet nam się przydają. Jeśli chodzi o ochłodzenie, to ono trochę nadejdzie. Jutro 22 stopnie. W Szczecinie i tutaj mają pojawić się przelotne opady deszczu, a momentami ciśnienie będzie niskie. Biometr mniej korzystny niż dzisiaj, więc dzisiaj korzystajcie jeszcze ze spacerów. Łapcie piękną pogodę.

0: Drodzy Państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
1: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
0: Michał Siwek.
1: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
0: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
1: Fajni młodzi. O.

0: Najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Max i właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz, dzięki RMF Max właśnie. And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max. Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A zero potrzeb.

0: Po co to tak krzyczeć, pani Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie, nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: Wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś. Bez kontekstu, po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie,
1: umieścimy. Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: czytałem.
0: Możemy się umówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: No dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.cherry.grupabemo.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
12: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75. Geely.pl

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka
1: i
0: dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17:32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
2: ja myślę, że jego słychać, czuć w powietrzu. Piątek ma również Anthony Gordon. To jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
2: natomiast
0: Friday.
2: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
2: Tak, przeglądamy jego profil. Nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa albo anonimowy użytkownik o niku Gówniara z paletką 23. Nie wiem, kto to może być.
2: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? O, tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystanie od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Monitorujemy sytuację pogodową dla Szczecina. Dzisiaj mamy powody do zadowolenia, bo 28 stopni na termometrach. Pamiętamy dzisiaj o krótkich rękawkach. Kremy z filtrem nawet nam się przydają. Jeśli chodzi o ochłodzenie, to ono trochę nadejdzie. Jutro 22 stopnie. W Szczecinie i tutaj mają pojawić się przelotne opady deszczu, a momentami ciśnienie będzie niskie. Biometr mniej korzystny niż dzisiaj, więc dzisiaj korzystajcie jeszcze ze spacerów. Łapcie piękną pogodę.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. To była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz.
0: Teraz. Nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon.
1: To jest francuski raper.
0: Francuski raper taki.
1: Kukon, to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostańcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz po 18 po drodze. Flash i prognoza pogody.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bonikowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.

0: Marki do Media Markt.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Cherry Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.

0: Czas na newsy ze Szczecina. Monika Kołutowska, słuchajcie Flesza w RMF Max. Nietypowa akcja poszukiwawcza na szczecińskim cmentarzu centralnym. Łowczy i miejskie służby szukali przestraszonych łosi.
1: Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Od razu na miejsce wezwane zostały służby oraz łowczy.
0: Informowała Paulina Łądka ze szczecińskiego Urzędu Miasta. Nie wiadomo, jak łosie znalazły się na cmentarzu centralnym.
2: To jest RMF Max Szczecin.
0: Udało się zebrać brakujące 3,5 miliona złotych dla Adasia Ornika. Chłopiec cierpi na rzadką chorobę, a jego rodzice nie mogą ukryć wzruszenia i dziękują.
3: Ja jeszcze nie skontaktowałam się z kliniką. Byliśmy niedawno jeszcze z nią w kontakcie. Wtedy była inna rozmowa, bo nie mieliśmy pełnej kwoty. 75% było i wtedy nam powiedzieli, że trzeba zrobić poziom przeciwciał, jakieś tam wyniki wątrobowe. Pewnych wyników u nas na miejscu się nie da zrobić. Szukamy rozwiązań gdzieś w Europie jeszcze. Mamy też kontakt ciągle z Belgią, tam mamy profesora. Będziemy jeszcze rozmawiać, jak ten profil tutaj bezpieczeństwa już wykonać.
0: Mówiła mama Adasia Alicja Ornik. W zbiórce pomógł streamer Łatwogang. Przez skrzyżowanie ulic Bogumińskiej i Chorzej lepiej nie jechać na pamięć. Zmian jest sporo. Inaczej poprowadzone będą pasy ruchu, ale zanim to, drogowcy muszą przygotować nowe oznakowanie także na jezdni.
4: Jadąc od strony Polic w kierunku centrum miasta, przede wszystkim same pasy ruchu zostaną lekko przebudowane, czy też jakby przełożone, bo rozpoczynać się będą już kilkaset metrów wcześniej od takiego pasa zieleni. Co ważne, pojawi się buspas prowadzący do przystanku autobusowego. No i również zachowane zostaną te możliwości bezkolizyjnego skrętu w lewo. Będzie możliwość jazdy w prosto, więc kierowcy powinni z tych zmian być generalnie zadowoleni.
0: Dodał Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Szybko jeszcze o tym, co słychać w Szczecinie. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na montaż małej architektury wzdłuż szlaku spacerowo-turystycznego i zagospodarowanie polany rekreacyjnej na szczecińskim Bukowie. To drugi etap zadania ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Szczecina, musicie się przygotować do nowych zasad kasowania biletów.
5: Obecnie w pojazdach komunikacji miejskiej bilety, które są kupowane w Szczecinie, są biletami skasowanymi. Od 1 lipca ta różnica jest taka, że trzeba będzie, wpisując własny ten numer taborowy pojazdu lub skanując kod QR, uruchomić czy skasować ten bilet. W aplikacji będzie można sobie go kupić, nie wiem, dzień wcześniej albo dwa, albo trzy. I właśnie wchodząc do pojazdu już tak, trzeba będzie właśnie, żeby uruchomić czy skasować ten elektroniczny, powiedzmy, bilet w tej aplikacji, albo wpisać kod, albo zeskanować kod QR.
0: Mówił Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. To tyle w pigułce o tym, co w Szczecinie i okolicach. Zostańcie z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco.

0: podwieczór już nieco chłodniej. Na termometrach zobaczycie około 17 stopni. Jutro chłodzenie, 22 kreski na termometrach i mają pojawić się przelotne opady deszczu. Więc jeśli macie w planach jakieś spacery, to trzeba szukać okienek pogodowych. W niedzielę do 23 kresek na termometrach. Tutaj więcej chmur na niebie, ale nieśmiało będzie pokazywało się słońce. A nadchodzący tydzień trochę w kratkę. Odrobina słońca, przelotne opady deszczu, no i temperatury nieco niższe, około 20 stopni.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Hity na maksa. Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
2: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra? No,
3: także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
2: I gdzie się...
3: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
2: No właśnie.
3: Filip Kliber.
2: Michał Siwek.
3: 4 po 18.00.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś o tym?
1: Nie miałam o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani.
0: Każdy.
1: Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Tomaszów. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: RMF Max. Do Lubczy nie macie podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii.
1: Aha.
0: Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: I właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał z tytułu dziś Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: A, no więc... tak, na grilla, czyli na kaszance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
3: W mojej miejscowości rodzinnej, w Tarnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Tarnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy. Reklama.
4: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
5: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: I po reklamie.

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: 18.32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No, i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było. Tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie?
2: Że jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł pyk, który przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo, że uciekł.
1: Max. Musiał być niezły byk z niego. Może dzik. I'm moving to the sun. Kawał byka, po prostu.
2: Już koniec. Messenger już? RMF Max. Co się wydarzyło u was w miejscowości, o czym do dziś się pamięta? Dajcie znać koniecznie.

0: RMF Max, z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy, i stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max: u nas w miejscowości Kije koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. No i w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro.
0: Aha.
1: A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec. A potem poszedł z kopyta.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Said about the things I said, don't cry, cry, cry. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it, I look hot in it, hot.

0: Pogoda.
1: Szczecin 98 i 4 FM.
2: Podwieczór już nieco chłodniej, na termometrach zobaczycie około 17 stopni. Jutro chłodzenie, 22 kreski na termometrach i mają pojawić się przelotne opady deszczu, więc jeśli macie w planach jakieś spacery, to trzeba szukać okienek pogodowych. W niedzielę do 23 kresek na termometrach. Tutaj więcej chmur na niebie, ale nieśmiało będzie pokazywało się słońce. A nadchodzący tydzień trochę w kratkę, odrobina słońca, przelotne opady deszczu, no i temperatury nieco niższe, około 20 stopni.

0: krążą jak satelita, czyli September i Satellites na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce
0: zapraszamy.
1: Niezwykłe, drodzy państwo. Tam
0: dzieje
1: w ten
0: się.
1: Weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70, ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli.
0: Drugiej?
1: Energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa Sylwestry obskoczyć.
1: W jednym roku.

0: Drodzy Państwo, ale to zasuwa. To jest John Summit z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami.
0: Tak,
1: no, mega instagramowo.
0: Pięknie,
1: no.
0: Korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawił.
1: Hej!
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Czas na lokalne newsy w skrócie. Monika Kołtowska. Zaczynamy flash w RMF Max Szczecin. Ponad 1,5 kg narkotyków miał w domu mężczyzna, zatrzymany przez policjantów ze Szczecina. Akcje mundurowych umożliwiły ustalenia funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową.
2: Policjanci po wejściu do mieszkania 37-latka znaleźli w nim dużą ilość różnych narkotyków. Było tam blisko 900 gramów amfetaminy, ponad 400 gramów mefedronu oraz powyżej 200 gramów marihuany. Dodatkowo zabezpieczono tam sprzęt służący do porcjowania i sprzedaży środków, m.in. zgrzewarkę i dwie wagi elektroniczne. Oprócz tego policjanci zajęli 5 telefonów, tablet, ponad 4000 zł w gotówce oraz dowód osobisty wydany na dane innej osoby. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Ustalił Dawid Siwek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Jak połączyć interesy mieszkańców miast z rozwijającą się ofertą turystyczną? To jeden z tematów, który w czerwcu przyciągnie do Szczecina przedstawicieli branży eventowej i turystycznej z całego świata.
3: Przyjadą do nas goście z całego świata. Będziemy mieć gości z Europy, będziemy mieć też gości z Azji, przedstawicieli Ameryki Południowej. Na ten moment mamy blisko 100 osób, które potwierdziły już swoją obecność i które będą w Szczecinie przez te 3 dni obradować, będą też poznawać nasze miasto. Zależy nam przede wszystkim na to, aby do podejścia do turystyki zrównoważonej włączyć nie tylko branżę turystyczną i hotelową, ale także uczelnie.
1: Dodała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. A podróbki warte 4 miliony złotych trafiły w ręce KAS.
4: Od stycznia 2026 roku funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie podczas cyklicznych kontroli na targowiskach ujawnili oferowaną do sprzedaży odzież, czyli koszulki, dresy, bluzy i tak dalej oraz torebki, plecaki, paski, rękawiczki, okulary oznaczone znakami towarowymi naruszającymi prawo własności przemysłowej. Udało się zatrzymać łącznie ponad 8 tysięcy sztuk, a szacunkowa wartość podrabianej odzieży i galanterii naruszającej prawo własności przemysłowej to prawie 4 miliony złotych.
1: Mówił Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. I jeszcze coś miłego dla oka. W Szczecinie na podwórku przy ulicy Bolesława Śmiałego powstała wyjątkowa instalacja artystyczna. Rodzina Dębowskich zainspirowała się podróżami i kulturą różnych krajów, tworząc rzeźby z brązu przedstawiające realistyczne sceny. Jedna z nich pokazuje chłopca z kwiatem, druga dziewczynę podlewającą rośliny, a trzecia łączy street art z rzeczywistym motocyklem. Projekt wykorzystuje złudzenia i detale, przyciągając uwagę mieszkańców i turystów. Instalacje stanowią nową formę miejskiej opowieści o historii i codzienności. Zostańcie jeszcze z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco. Mamy dla Was lokalne newsy w skrócie.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Monitorujemy sytuację pogodową, no i pod wieczór już nieco chłodniej, ale nadal przyjemny, lekki, delikatny wiatr i możecie podziwiać zachodzące słońce na termometrach około 16 stopni. Jeśli chodzi o jutro, tutaj więcej deszczu, mają pojawić się przelotne opady, więc jeśli macie w planach spacery, to trzeba szukać okienek pogodowych. A jutro maksymalnie w ciągu dnia zobaczycie na termometrach w Szczecinie 21 stopni.
5: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
6: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś.
5: Filip Schliber,
6: Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasyczny letniaczek. Ja tutaj sobie czytam, że Yearbooks jest bardzo zafascynowany muzyką lat 20. i generalnie atmosferą tamtego okresu. No. Co słychać w tych numerach? Jest tam bardzo charakterystyczny klimat i chyba to właśnie wyróżnia jego piosenki. Coś jest takiego, że słyszysz i od razu rozpoznajesz ten klimat, ten styl. To jest właśnie Yearbooks.
0: I przy okazji też możecie sprawdzić teledysk, jak już nie będziecie w samochodzie, bo teledysk jest nakręcony w takim fajnym lustrze drogowym i jest dokładnie tylko jest Yearbooks na tym teledysku, który się odbija w tym lustrze i super, fajnie się to kręci wszystko dookoła.
1: No to mnie akurat nie zachęciłeś. Ja bym tylko słuchał na przykład dźwięku.
0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek. To jest premiera w RMF Max. Dajcie koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen.

0: I dobry wieczór mówimy wszystkim, którzy już szykują się do jutrzejszego wielkiego wydarzenia. Finał Ligi Mistrzów, to już jutro, nie zapomnijcie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy.
0: Filip,
1: ale
0: to nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany. No i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to o 18, tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy, zazwyczaj te finały były o 21. A tym razem godzina 18. UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco, człowiekowi jakoś ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale dodawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie dzisiaj.
0: I przy okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że ło!
0: My po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.
1: I ta ekipa za chwilę wam zaprezentuje najświeższą prognozę, więc zostańcie z nami.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No,

0: expert.pl.
1: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarsze. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Monitorujemy sytuację pogodową, no i pod wieczór już nieco chłodniej, ale nadal przyjemny, lekki, delikatny wiatr i możecie podziwiać zachodzące słońce na termometrach około 16 stopni. Jeśli chodzi o jutro, tutaj więcej deszczu, mają pojawić się przelotne opady, więc jeśli macie w planach spacery, to trzeba szukać okienek pogodowych. A jutro maksymalnie w ciągu dnia zobaczycie na termometrach w Szczecinie 21 stopni.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Jezu, jak pięknie.
1: No pięknie.
0: Pięknie, bo to beautiful.
2: Beautiful weekend się zapowiada, beautiful weekend się szykuje, a my jako beautiful się żegnamy, no bo już więcej tak. Piękna antena nie wytrzyma.
1: Chcielibyśmy wam w ogóle na ten weekend życzyć, żebyście się niczym nie struli na przykład. Bo najgorzej to jak się człowiek struje właśnie gdzieś w piątek wieczorem.
2: Uważajcie na pomidory.
1: Najgorsze są pomidory.
2: Skórki z pomidora. To tego unikamy w piątek i w sobotę wieczorem.
1: Michał Siwek.
2: Filip Kliber.
1: Do
2: jak skórka usiądzie, to koniec. To nie ma weekendu.
3: Jak dobrze, że znowu piątek. Odpalamy ostatni majowy weekend i sprawdzamy, co się dzieje na klubowej mapie Szczecina w RMF Max Szczecin. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam na Tour de Club. Na początek zaglądamy do Hype Art Music Clubu. Tutaj dzisiaj po godzinie 21 impreza Teen 16 i na scenie pojawi się Kubańczyk, czyli twórca takich hitów jak m.in. Z Tobą i Zwykły Chłopak. Wstęp 16+. Lecimy dalej i przenosimy się teraz do Hormona na Monte Cassino. Tutaj dzisiaj Hormon VHS Party, odsłona 5. Oldschoolowy klimat jak za starych dobrych czasów. Będą klasyki z lat 80. i 90. A na hormonowym ekranie zobaczycie teledyski z tamtych lat. Zapraszają Martyna i to. Kolejną fajną opcją na wyrwanie się z chaty w Szczecinie jest wizyta w Tanzbarze, ale dopiero jutro po godzinie 23 ruszy impreza z cyklu All Night Long i za sterami rezydent Karpiński. Będzie to noc pełna muzyki elektronicznej.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór. Gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie, RMF Max jest z wami, Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner. Jego

0: premiera, wraca niemiecki DJ Robin Schulz, śpiewa Barbs, Better Times, szybko wpada w ucho, może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę Hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfmax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki, czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hopbence. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, halo, gdzie są panie Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa. Świetne afrohausy, Topic i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to siódemka na liście Hot Bands, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa? Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall. Już za kilka minut na liście Hot Bands.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
20: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit the Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit the Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel? 5 numer

Klubowa premiera w RMF Max, DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmausem, kiedyś robił także trensy, zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again, komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.

Musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Illenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Dracula, Tame Impala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostacie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jak dobrze, że znowu piątek. Odpalamy ostatni majowy weekend i sprawdzamy, co się dzieje na klubowej mapie Szczecina w RMF Max Szczecin. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam na Tour de Club. Na początek zaglądamy do Hype Art Music Clubu. Tutaj dzisiaj po godzinie 21 impreza Teen 16 i na scenie pojawi się Kubańczyk, czyli twórca takich hitów jak m.in. Z Tobą i Zwykły Chłopak. Wstęp 16+. Lecimy dalej i przenosimy się teraz do Hormona na Monte Cassino. Tutaj dzisiaj Hormon VHS Party odsłona 5. Oldschoolowy klimat jak za starych dobrych czasów. Będą klasyki z lat 80. i 90. A na hormonowym ekranie zobaczycie teledyski z tamtych lat. Zapraszają Martyna i to. Kolejną fajną opcją na wyrwanie się z chaty w Szczecinie jest wizyta w Tanzbarze, ale dopiero jutro po godzinie 23 ruszy impreza z cyklu All Night Long i za sterami rezydent Karpiński. Będzie to noc pełna muzyki elektronicznej.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.
17: Już

Contigo. Fajnie, że jesteście z nami. Graba z wami, Gordo. Po 21:00 Przemek Grobowski. Witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki. Teraz jaka nuta, słuchajcie. Początek rewolucji EDM tak naprawdę. 2009 rok. David Guetta pokazuje numer Kelly Rowland z Destiny's Child. When Love Takes Over. I wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat. 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezy na Ibizie. Wrócił tutaj w Rebuff Max w piątek wieczorem, jego brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: i Antes de Cubiera Corozido to Karol G w drodze na Bifor. Może w drodze na piątkowego Kepsa. No raz w tygodniu to można sobie pozwolić. Człowiek czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni. Pink Panthers i Zara Larsson. One pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

na taki beat. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kasba Łagany i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce? Kasia, sorry za wyrażenie. W liście Hopbency Kas czeka na wasze głosy. Kasba Łagany, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Andy Dust Polska, niedawno na szczycie listy Hot Bands, a teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata, kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa, a teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max, Eben i jego Halo.

0: Oczywiście bez skojarzeń, tak, na jednej nodze, na drugiej nodze, tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu, nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie, jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz, tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami, za chwilę house'owa nuta z Holandii, duet Another, słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hop Benz. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max, to był właśnie ten kawałek, czyli Hot.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeży bit z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

She Doesn't Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie. Są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

0: to Ed Sheeran w RMF Max.
1: Tak już przedwakacyjnie, a macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo? Już wam mówię. W Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity Body Talk.

0: przypomniał ciarki, słuchając nowej wersji Faithless Insomnia, New Religion, śpiewa Bibi Rexha. No to teraz jeszcze jeden klubowy klasyk, ale odświeżony przez Boba Sinclara, który odświeża własną produkcję. To jest beat, który polecam wam na weekend i na wakacje. Bob Sinclar, mistrz house'ów, ale kiedyś jego pierwszą, największą miłością, do dzisiaj uwielbia, jest przecież hip-hop. Ma setki, jak nie tysiące hip-hopowych winyli. Bob Sinclar i Kajsa, nasza nowość I Can't Wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Dance, no i będzie rozpęcona nowość. John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max.
1: Reklama.

0: Inne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

Zrobił nam piątek all the time. John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym. Przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe, krampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć, no nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we go?

Piątek wieczorem The Colors, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory, które znacie i lubicie i do których tańczycie. Zapraszamy. Gdzie będziemy jeszcze w tym wakacyjnym sezonie? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

coś dobrego od Pitbulla, piątkowo-imprezowo. Kto z was szykuje się na imprezę Pitbulla w Warszawie? A w wakacje Pitbull także w Londynie, gdzie chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Niedosłownie, oczywiście można być bez włosów, ale można też nałożyć czepek. Pitbull szuka wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w biciu tego rekordu Guinnessa, a to będzie 10 lipca w londyńskim Hyde Parku. Macie go teraz w RMF Max, jego Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

tygodniami na liście Hot Bands, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę? Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: W jeszcze fajniejszym remiksie Milky Just The Way You Are zrobił to David Guetta, który w tej wersji wmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka trzydziestka. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski. Cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.